Ayinhyira ɔhane nan na kyepɔ no kasa fidie na wɔtie afidie no dɔɔso so fidie daa nkyɛ meda w ase sɛ wotie ɛne na wotie no fɛ ne gya ma nso ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ ɛbɛkɔ tete mmɔfra aso yɛyɛ